Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Francja pokonana, Hiszpania w finale. Zaczniemy od najnowszych doniesień z mundialu.
1: Zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie ruszyły kolejne prace archeologiczne. Powiemy, czego szukają eksperci. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach.
0: Znamy pierwszego finalistę mundialu.
1: Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i teraz czekają na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata.
0: Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę.
1: W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest 2-0! Pedro Porro!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport.
0: Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka.
1: Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną.
0: A my zostajemy za oceanem i zostajemy przy piłce. Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty.
1: Robert Lewandowski zaprezentował się w barwach Chicago Fire.
0: Zanim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa.
1: W rozmowie z dziennikarzami Lewy przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: 37-letni Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
1: Zarzuty są, szczegółów brak.
0: Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu.
0: Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport.
1: Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.
0: Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim.
1: Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu.
0: Przypomnijmy, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiS-u ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego.
0: Ma informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni komórką mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich.
1: Znaki miałyby się pojawić w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
0: Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów, jeśli ogranicza to im obserwację otoczenia.
1: Kierowcy podczas jazdy nie mogą korzystać z telefonów, trzymając go w ręku.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne.
1: Eksperci sprawdzają, czy przy kościele świętego Jerzego znajdowała się rezydencja pierwszych władców piastowskich.
6: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
0: Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Uwaga, pieszy z radiem, bo słucha Radia Plus. Dzień dobry, 4 minuty po 6.
8: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Kierowca też lubi, jak radio gra. A teraz, Fernando, za chwilę elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: się nie uda.
1: Co się nie uda?
0: Nie uda się to, no.
1: No.
0: Światowy dzień bez telefonu dzisiaj komórkowego jest.
1: Jak to? No
0: i to
1: to
0: się
1: znaczy,
0: na pewno nie uda.
1: Że ten pieszy, wracamy jeszcze do niego, na pewno nie wejdzie na przejście z telefonem.
0: Oj, wejdzie, wejdzie.
1: Bo jest bez telefonu komórkowego. I taki dzień dzisiaj mamy, więc może powstrzymajmy się, gdy nie potrzeba, tak cały czas scrollując. Poza tym dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Donald, Egon, Ignacy, Lubomysł, Roxana i Włodzimierz.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Sprawdziliśmy w telefonie.
0: Tak. Nie, tym razem nie. Reżyser i scenarzysta filmowy Maciej Dejczer obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Joe Satriani.
0: O, taki aktor. Telefon musi mieć, a nuż reżyser zadzwoni.
1: Może.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, dobrze byłoby postawić sobie pytanie, jak poznać Boga, jak poznać Trójcę. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Poznać Boga można poprzez konkretną relację, poprzez miłość. A jak ja, jako grzeszny człowiek, mogę zbudować relację z Bogiem? Poprzez modlitwę. Modlitwa jest relacją. W modlitwie proszę Boga, w modlitwie dziękuję Bogu, ale w modlitwie przede wszystkim mam Go słuchać. I ta relacja z Bogiem rodzi się właśnie przez słuchanie, przez poznanie. Bądźmy tacy w modlitwie. Prowadźmy naszą modlitwę tak, aby była ona żywą relacją z Trójcą.

0: Strangers by Night, Sissy Cash na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, środa, 15 dzień lipca. Nie dość, że środek tygodnia, to jeszcze środek miesiąca.
1: No tak.
0: Jakby nie patrzeć. Dobrze, co można trzymać w etui po okularach, a właściwie etui do okularów?
1: Nie mam pojęcia, no.
0: No bilet, jak to co, okulary?
1: Bilet miesięczny. No tak, to wiadomo, że... No to myślałem, że podchwytliwe pytanie jest.
0: Jest podchwytliwe. Co jeszcze można trzymać? Ja co byś schował?
1: No klucze.
0: A gotówkę? 12 tysięcy dolarów?
1: 12 tysięcy dolarów by się chyba nie zmieściło do etui.
0: A jak to? Zmieściło się! A jakże? Pewien pan przejął lokal poprzednim właścicielu i tam szafka taka stała. No i se stała, tam nikomu nie przeszkadzało. No, pewnego dnia, bo to w 2005 przejął, stwierdził, że a, zajrzy do tej szafki, no i było etui po okularach. Otwiera, tam 12 tysięcy do gotówką.
1: A tamten co, zapomniał?
0: No, albo zapomniał, albo coś, no nie wiem, może ktoś skitrał, może z napiwów, no nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zadał sobie trudu, odnalazł, oddał. No i taka to historia. Bardzo uczciwy
1: człowiek. Mógł w nagrodę chociaż etui dostać. To samo.
0: No, może i tak.
1: Plus zwykle to się tam ileś procent, 10 daje chyba, tak? No. Czy mniej. No dobrze, brawo za uczciwość.
0: Tak
1: że
0: jest,
1: zadał sobie trudu, a nie poszedł i wydał od razu to na
0: przechulał. On mówi, że moja rodzina zawsze mnie uczyła, musisz być uczciwy.
1: No i bardzo dobrze. A no, jakby tak. Człowiek tak znalazł...
0: No to co?
1: To poszukałby też.
0: Oczywiście, no. Że tak, nie może być inaczej. A potem za każdy uśmiech twój. Anna Jantar już teraz na antenie Radia Plus.
1: Przypominam, że jak nie nasze, a nie wiemy gdzie i kto i co, to zawsze można iść na policję.
0: Tak jest.
1: A nawet trzeba.
0: Raz telefon znalazłam, poszłam, ależ to było, że pół dnia straciłam.

0: niech to się już skończy wszystko, te całe mistrzostwa, bo człowiek taki niewyspany chodzi. No mecze o 21, kto słyszał?
1: No bo ja nawet nie oglądałam.
0: No to ja to wiem, ja próbowałem, ale oko się zamykało.
1: Dobra, to kiedy ten finał?
0: Finał w niedzielę dopiero, ale też wieczorem.
1: A dzisiaj coś grają?
0: Półfinał.
1: A.
0: Anglia, dobra. Argentyna.
1: O, będzie ciekawie. Za kim jesteś?
0: No mam koszulkę nawet, ale nie zdradzę, nie, bo się narażę jeszcze słuchaczom, nic nie powiem.
1: Mam koszulkę tam, gdzie się odbywają.
0: No tak, ty masz, oni już dawno odpadli.
1: No co zrobić. Dobrze, czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, 29 minut po 6.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
1: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, informuje Iran.
2: I tłumaczy, że to do czasu zakończenia amerykańskich aktów agresji.
1: Wczoraj USA rozpoczęły nową serię ataków na Iran i wznowiły blokadę jego portów.
2: Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną ataki na elektrownie i mosty.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie przełoży się na wzrost cen paliw.
2: Według ekspertów jeszcze w tym tygodniu cena 95 przekroczy 7 złotych.
1: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy.
2: Związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy.
1: Przedstawiciele załogi chcą m.in. podwyżki 1,5 tys. Netto, najpóźniej do września.
2: Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej.
1: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale.
2: W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów.
1: Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny.
2: Kolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé.
1: W drugim półfinale Anglia zagra dziś z Argentyną. Początek tego spotkania o 21:00 polskiego czasu.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I już za 26 minut 7.
2: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: A no właśnie o tym, komu naprawdę kibicują Polacy na mundialu.
2: Naprawdę, zaprawdę powiesz to? No dobrze, to
1: opowiadam wam.

0: za 19 minut 7 w Radio Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Cała piłkarska Polska wstrzymała oddech, coraz bliżej finału Mistrzostw Świata. Nie, nasi piłkarze od dawna na wakacjach. Rzecz dotyczy sędziego Marciniaka. Wyznaczą czy nie wyznaczą? Posędziuje czy wróci do domu? Każdy nocny komunikat komisji sędziowskiej analizowany jest na wszystkich portalach. Złodziej coś gwizdnął, polityk gwizdze na wszystko, to już nieważne. Najważniejszy gwizdek to ten sędziego Marciniaka. I to pokazuje, że mamy już dość faulujących i symulujących. Polacy naprawdę tęsknią za sprawiedliwością i dlatego wszyscy trzymamy kciuki nie za Anglię czy Argentynę, ale za sędziego Marciniaka. On jeden, ponieważ pochodzi z kraju słynnego elektryka, wiedziałby, czy piłka zahaczyła o kabel.

0: W telewizji znów widziałem dwa nagie.
1: Mecz.
0: Nie mecze, no ty to o piłce, tylko dwa miecze nagie. I oni co? Przyjęli. Aha. Mimo, że mieli dostatek.
1: Ale pokolorowaną wersję oglądałeś?
0: Tak, czy oczywiście. Taką... Nie. A ona nie od początku była pokolorowana?
1: Nie, no wcześniej to pamiętam takie dziwne kolory. Mm-hmm. Słabe były.
0: W każdym razie dzisiaj mamy rocznicę tej wielkiej bitwy. Posłuchajmy, Artur Moczarski, o szczegółach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 lipca 1410 roku wojska króla Jagieły i księcia Witolda pokonały krzyżaków pod Grunwaldem. W Krakowie podczas obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik grunwaldzki, a w czasie tej uroczystości odbyło się pierwsze publiczne wykonanie roty pieśni autorstwa Feliksa Nowowiejskiego i Marii Konopnickiej. 15 lipca 1274 roku podczas soboru w Lyonie zmarł jeden z jego wybitnych uczestników, Jan di Fidanza, który do historii przeszedł jako święty Bonaventura. Był jednym z reformatorów i organizatorów powstającego wciąż zakonu franciszkanów. Świetnie czuł intuicję świętego Franciszka, a do tego był wybitnym teologiem. Nie zaniedbywał przy tym własnej duszy. Papież zauważył te przymioty i uczynił go swoim najbliższym współpracownikiem, czyli kardynałem. Jednego z najwybitniejszych franciszkanów, Sykstus V, ogłosił doktorem kościoła w roku 1588, a Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w roku 1957 otrzymał habilitację za rozprawę pod tytułem Teologia dziejów u świętego Bonaventury.

0: Za 7:02 odsyłamy jeszcze na nasz profil na Facebooku, bo rano co jest ważne do śniadania?
1: Jak to, co kawa?
0: Ale też, o, tu też jest ten element, chodzi mi o nabiał.
1: Nabiał.
0: Pytamy, czy są ludzie, którzy pamiętają z nami mleko, kefir i śmietanę w szklanych butelkach z kolorowymi wieczkami.
1: Jogurt był chyba w kratkę fioletową, jak pamiętam, ale nie jestem pewna.
0: Ja to słabo
1: jeszcze
0: pamiętam.
1: Ktoś mi opowiadał, że był szampan mleczny, ale ja takich rzeczy
0: szampan
1: nie pamiętam.
0: Szampan mleczny?
1: Ja się na to nie załapałam.
0: A
1: ja
0: to
1: się
0: nie wiem nawet o co chodzi.
1: Na jogurt.
0: Nie, ale ja pamiętam, że się szło z własną bańką do sklepu i pani tam nalewała takim nalewakiem mleko.
1: Tak? To tego nie pamiętam.
0: No tak, były takie czasy, dawno, dawno
1: temu.
0: U mnie
1: wszystko było z tym takim kapslem takim.
0: Kto pamięta, ten niech napisze na naszym profilu facebookowym.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Koniec marzeń Francuzów. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu.
2: 54-latek, który zaatakował ukraińskie nastolatki z zarzutami, a tę bulwersującą sprawę skomentował ambasador Ukrainy.
1: Wyczerpanego znaleźli w okolicach Włocławka. Uratowany orzeł Bielik już na wolności. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata, a teraz są na deskach.
1: Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata.
2: Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i Tola Rocha jako pierwsza zameldowała się w finale mundialu.
1: Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce, o czym więcej już teraz. Mateusz Gołębiewski.
3: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów, tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
2: A początek tego spotkania o 21:00.
1: Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku Białej.
2: Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar.
1: 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą 3 lata więzienia.
2: Ambasador zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
4: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
1: Incydent w Bielsku Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków.
2: Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki.
1: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane.
2: To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury.
1: Chodzi o ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
2: Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
5: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-ulajnów, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
1: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Był mocno osłabiony, gdy znaleźli go leśnicy. Teraz nabrał sił i pod ich skrzydłami wrócił na łono natury.
1: 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica.
6: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Sklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
1: Mówił Hubert Zienowski z nadleśnictwa.
2: Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym.
1: A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Ja bym się wytarzał w tym mule, to już nie taki bielik. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 7.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kusimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Fiction Factory, teraz Bonnie Tyler na naszej antenie.

0: Like Heaven, Fiction Factory na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 7 mamy.
1: Jaka wspaniała wiadomość z samego rana. Otóż naukowcy znaleźli w kosmosie...
0: Co?
1: Cukier!
0: Prosie. Nie, cukier?
1: Jakie prosie?
0: W kosmosie cukier?
1: A cukier, no. Znaczy nie taki w kostkach, ani nie taki w kryształ, ani puder nawet, tylko erytrulozę, która jest cukrem. Erytruloza jest jadalna, ale w kosmosie ona jest zmieszana z różnymi substancjami, które nie nadają się do tego, żeby cokolwiek posłodzić, nawet
0: erytruloza
1: herbatę.
0: Erytruloza brzmi jak celuloza, więc słabo mi się z jedzeniem kojarzy.
1: Ale
0: no
1: cukier jest i cukry przyczyniły się do powstania życia na Ziemi i teraz w kosmosie, gdzieś on tam się przemieszcza między gwiazdami. I to pokazuje, że człowiek u swoich podstaw zbudowany jest z cukru i ja idę sobie do czegoś słodkiego kawę zaparzyć.
0: Znaczy poziom wyrównać.
1: No to otóż to właśnie, tak.
0: No dobrze, 14 minut po godzinie 7. Pamiętaj, że są proste i złożone. I te proste chyba są gorsze od złożonych, więc...
1: Proste są gorsze? To, no. To w sklepie zawsze mówisz, że jak jest dużo składników, to jest złożone, to jest gorsze, no.
0: Nie, gmatwajmy, za chwilę, Irena Jarocka.
1: A wiesz co, ja sobie zrobię espresso i może nie posłodzę tym razem.
0: Nie, no weź sobie kropelkę tam czegoś wrzuć, tam jakiegoś aromatycznego syropu i to będzie dobry początek dzisiejszego dnia. Zapraszamy do 9:00.

0: Przyjechała taka TikTokerka ze Stanów, Sara się nazywa, do Polski i w ogóle...
1: TikTokerka, influencerka, youtuberka i jeszcze ona nie instagramerka. Rozumie. I co?
0: Ona nie rozumie, że w Polsce się kefir pije. A propos tego, co mamy na prof...
1: Przepyszne. Na śniadanie?
0: No właśnie ona mówi, że niektórzy to się tak krzywią, jakby kieliszek wódki pili co najmniej.
1: No,
0: że taki ma smak
1: to.
0: Nieoczywisty. Ja ci powiem, kefiru to ja nie cierpię i maślanki to w ogóle absolutnie nie, ale zsiadłe mleko kilogramami mogę, litrami.
1: To mi przypomniało, że ziemniaczki, fasolka szparagowa, jajko sadzone,
0: też
1: koperek i do tego właśnie któryś z tych nabiałów. No nie, właśnie kefirek albo
0: to za dużo to nie zjadłem
1: mleko.
0: Ale makaron z truskawkami to też w dalszym ciągu wszystkich, cały świat zadziwia oprócz nas.
1: Zadziwia
0: kto nie
1: niektórych?
0: Chodził do przedszkola, to nie wie, że to jest podstawa.
1: Zadziwia niektórych, innych oburza nawet, bo
0: tak,
1: jak to makaron z truskawkami.
0: Ale co Włochów nie liczymy.
1: W szkole to ja nie pamiętam makaronu z truskawkami, ja pamiętam, że była zupa owocowa.
0: Ojej, to było straszne.
1: Dla mnie.
0: Dobrze, jeszcze jedna rzecz, która ona w ogóle Amerykanie nie rozumieją, jak można pić herbatę.
1: Jak to, jak można pić herbatę?
0: Ja nie wiem, bo oni tylko na zimno i z dużą ilością cukru.
1: Aha.
0: Mrożoną herbatę to jeszcze wypiją, ale takiej normalnej, tak jak my i Anglicy, to w ogóle ani absolutnie.
1: Ale
0: właśnie,
1: bo oni przecież od tych Anglików pochodzą, w sensie, że tam koloniści pojechali, tak. Co i teraz zapomnieli o swoim korzeniach?
0: Ale hamburgery i sosydże to przytulili lekką ręką.
1: I pizzę też zresztą.
0: Zresztą też.
1: No.
0: Za ananasem.
1: Ja pamiętam, była ta bostońska herbatka, oni wyrzucili do morza i już od tej pory nie chcą.
0: Nie. Bostońską to my zostawmy. No dobrze, 25,5 minuty po 7:00, John Parr już teraz San Telmo's Fire.

0: I to jest piękne, wiesz co jest piękne w tym nabiale, który jest na naszej stronie internetowej?
1: Co jest piękne?
0: Że jest w szkle, a nie w plastiku.
1: No tak, i to szkło się później oddawało, zresztą oni tam myli i napełniali na nowo.
0: Tak było.
1: I taka była wtedy, jak to się nazywa, ta...
0: No, rutyna była, nie, tak było, no.
1: No, oczywiście, że pamiętam, Izabela napisała, kupowałam dla rodziny, sama musiałam obejść się smakiem. Skaza mleczna uniemożliwia konsumpcję. Ojoj.
0: Ojoj.
1: Szkoda. Pamiętam, że mleczarze przywozili pod dom, Stanisława pisze, tłukli się tymi butelkami w drucianych koszach, że budzili całe osiedle. No i bardzo dobrze. I wszyscy
0: po co tyle spać?
1: Wstawali rano do pracy. No i butelkę trzeba było wystawić przed drzwi.
0: Marek przypomina, jak tu nie pamiętać, robiło się w aluminiowym kapsulu dwie dziurki i piło mleko bez otwierania.
1: Jak to, dlaczego tak?
0: No tak, żeby się nie pochlapać na przykład.
1: No dobrze, można i tak. A obudziliśmy wspomnienia. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Czy pamiętacie nabiał w butelkach szklanych z kapslem odpowiednim oczywiście?
0: Dokładnie tak. A za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Przed nami kolejny burzowy dzień i MGW wydało alerty dla połowy Polski.
1: W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju.
2: Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
1: Trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie spadnie też grad.
2: We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MON-u.
1: Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii.
2: To potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dziś 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry.
2: Z tej okazji w Warszawie rozpoczyna się festiwal Fredro w Łazienkach.
1: Zaplanowano m.in. spektakle Zemsty i Ślubów Panieńskich, rozmowy z twórcami, gry terenowe i wystawę plenerową.
2: Festiwal potrwa do niedzieli.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Z werwą, z ochotą i z ciekawością rozpoczynamy nowy dzień. To środa, 15 lipca.
2: Pięknie to wszystko określiłeś. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy. A teraz oczy zamykamy i sobie wyobrażamy różne rzeczy.
1: Nie, to o tej porze lepiej nie przymykać oczu, bo możemy otworzyć i okaże się, że pół godziny minęło.
2: Dzisiaj miałem taki moment po zadzwonieniu budzika.

0: Ulala, pozdrawiamy wszystkie ule za 20
1: minut. I pozdrawiamy
0: minut
1: tego tam, gdzie jest ulele, lewa. No właśnie, przychodzą, przychodzą różne fronty nad Polską, szczególnie na południowym zachodzie, a teraz udamy się w zachodniopomorski. Jak jedziemy nad morze, to jedziemy zjeść rybkę.
0: Gofra.
1: Gofra albo loda, no bo lody nad morzem w czasie wakacji.
0: Lody, lody,
1: i teraz uwaga, bo w zachodniopomorskim sanepid skontrolował 300 lokali gastronomicznych, 31 mandatów nałożył, wszystko ma związek...
0: Ile skontrolował?
1: 300, więc 31 mandatów.
0: To nie jest,
1: jest
0: dużo.
1: Że 1/10. No nie wiem, tam troszkę problemy były z higieną, z przechowywaniem żywności.
0: Niedobrze.
1: Tam gdzieś była podwyższona, podwyższony poziom bakterii z rodziny Enterobacterii KE. I tam różne takie. No, więc uważajmy, w sprawdzonych miejscach chyba warto kupować lody. A tymczasem główny inspektor sanitarny powiedział, że dzieci mogą sprzedawać lemoniadę. Tylko, że to jest świetna inicjatywa, że to jest świetne takie wejście do zarabiania pieniędzy, do jakiejś przedsiębiorczości, ale należy zachować higienę i przede wszystkim myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po przerwie. Dobrze, żeby dorosły to wszystko jakoś nadzorował. Nosić czystą odzież oczywiście, stosować szczypce, łopatki, rękawiczki jednorazowe i tak dalej.
0: Szczypce do lemoniady?
1: No nie, no może tam jakieś inne rzeczy też sprzedają. No właśnie.
0: Nie, no cytrynkę wrzucasz do lemoniady. No, to właśnie, nie paluchem, tak, tylko przypominamy, także szczypcami albo specjalnymi gastronomicznymi rękawiczkami.
1: Iść gdzieś do baru, gdzie nam naliczą nie wiadomo ile za zwykłą lemoniadę, to może wesprzyjmy takich, co to sprzedają na rogu.
0: Zdecydowanie tak, jestem za. Za chwilę na naszej antenie Ricky Martin, La Copa de la Vida, no a propos tej piłki, co jeszcze w grze, Amanda Lear, Enigma wcześniej, no i będzie pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia w Radiu Plus w naszej zabawie.

0: Ale. Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już teraz czas na...
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A nie tylko piłka i piłka.
2: No dobrze, pijemy nabiał i żadnego ale. Otóż to zdrowe jest. Oczywiście trzeba dostosować ten rodzaj nabiału do naszych upodobań, nawet wieku, preferencji, tam zdrowia i tak dalej. Ale warto pić. I teraz zapytamy o wasz ulubiony nabiał właśnie.
0: No tak.
2: Do picia najchętniej.
0: No dokładnie. Napiszcie nam o tym, czy tam zsiadłe, czy kefir, czy maślanka.
2: Co tam do śniadania, może do obiadu nawet.
0: No właśnie. Mhm. Napiszcie 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Przypominamy, że najlepiej nawadnia, jak są duże upały, chude mleko, tak mówią naukowcy, czyli to 1,5%.
2: No i to najfajniej, bo ja też lubię się napić, ale są tacy, którzy nie tolerują laktozy i tu już problem się pojawia.
0: Właśnie, to bez laktozy można kupić, ale nie wiem, czy akurat 1,5%. Za chwilę na antenie Radia Plus Laura Branningham, Self Control, przed godziną 8 jeszcze, bo po 8 wracamy do pytania przed śniadaniem.
2: No ale najważniejsze informacje nie powiedzieliśmy,
0: jakiej?
2: Że rozdajemy ręczniki w naszej zabawie, w naszym konkursie i numer telefonu, pod który piszcie SMS-y, oczywiście 691-141-141.

0: o tym na biale, to też na naszym profilu facebookowym. Pamiętam, butelki przed drzwiami i mleko to było frontem do klienta, Joanna napisała, a dzisiaj to trzeba do sklepu chodzić.
1: Tłuste z żółtym kapslem, chude ze srebrnym, kefir zielony.
0: Mhm.
1: I już.
0: Wspominamy to mleko, które pojawiało się przed naszymi drzwiami. Chociaż ja tak mówię, że dzisiaj to do sklepu trzeba chodzić. Dzisiaj to też ci całe zakupy przywiozą, jak się zamówi.
1: A tak, dla wygodnickich albo dla tych, którzy rzeczywiście mają problem z poruszaniem się na przykład, to jest świetny pomysł.
0: Za minutę godzina 8 na Białowo, dzisiaj na naszym profilu facebookowym, ale nie tylko w pytaniu przed śniadaniem też, ale zanim rozstrzygnięcie, to jeszcze przełamiemy godzinę wiadomościami i prognozą pogody.
1: Zapraszamy.

0: Radio Plus.
1: Zalane ulice i wiadukty, gigantyczne opóźnienia komunikacji miejskiej. Potężna ulewa sparaliżowała Wrocław.
2: Uwaga kierowcy, problemy po wypadku na dwójce w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne.
1: Lewy już oficjalnie w nowych barwach. Polak został zaprezentowany w Chicago Fire. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zalane ulice, auta, które próbują przejechać przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą.
1: Tak, od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po ostatnich nawałnicach. Sytuację w regionie śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
3: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
2: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń.
1: Sporo pracy od wczoraj mają także śląskie służby. W regionie ewakuowano 2 obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie z uwagi na warunki pogodowe ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
1: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
2: Niemal cała południowa połowa Polski jest w deszczowych alertach.
1: Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia po wypadku na A2 w Wielkopolsce.
2: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego w okolicach Polic Mostowych.
5: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
2: Mówił Daniel Boła z polskiej policji.
1: Trasa w kierunku Poznania jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 10.
2: Ogranicza szarą strefę w najmie krótkoterminowym.
1: Rząd przyjął projekt noweli. Według przepisów taki najem to usługa hotelarska.
2: A te wprowadzają też w centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
6: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
2: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowych barwach.
1: Polak został zaprezentowany w Chicago Fire.
2: Zanim pierwszy trening i konferencja prasowa, której przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Zaznaczał jednak, że nie wyobrażał sobie przejścia do innego europejskiego zespołu po odejściu z Barcelony, a o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
8: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
7: Były pytania o nowy klub, ale też o przyszłość w reprezentacji Polski. Decyzji w sprawie dalszej gry w kadrze jednak na razie nie ma.
8: Myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
7: Zgrupowanie reprezentacji pod koniec września, a szansa na debiut w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.
1: A według doniesień Robert Lewandowski będzie zarabiać w Chicago około 20 milionów dolarów za sezon. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Środowy poranek, jak już Kasia mówiła, w środku tygodnia, w połowie jesteśmy prawie.
2: Prawie. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Do 9:00 zapraszamy. Przeboje z nutą nostalgii mamy, a także naszą zabawę. Pytanie przed śniadaniem, wkrótce rozstrzygnięcie. Roy Orbison, Pretty Woman już teraz.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami dzisiaj jest Jan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jania, gdzieś ty to podpatrzył, gdzieś w Turcji, gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy po prostu znalazłeś przepis?
2: Nie. Znalazłem przepis w internecie, a jako, że jest problem ze sprzedażą mleka obecnie, więc mleko można pozyskać od rolników spokojnie w moim rejonie, także...
1: No dobrze, powiedzmy, o czym mówimy, chodzi o Ayran. Kasiu, ty wiesz, co to jest?
3: Wiem, co to jest, bo sprzedają z kebabem albo w sklepach, ale w sklepach jest strasznie słone.
2: Dokładnie. A jeśli się samemu zrobi, to można dać to, co się lubi.
3: Dokładnie. Janie, no to twój przepis podstawowy na Ayran, prosimy.
2: Podstawa, baza, no to jest jogurt na bazie mleka krowiego. Oczywiście wykonuję go sam w domu. Kupuję sobie tylko bakterie jogurtowe. I tutaj nawet jeśli ktoś nie ma tolerancji laktozy, czyli może spokojnie taki napój pić.
3: Bo on jest przefermentowany i już tych...
2: Dokładnie.
3: I przyswajalny.
2: Jogurcik i w proporcji 1 do 1 z wodą. Zblendowane do uzyskania pianki. Oczywiście podstawa, troszeczkę soli musi być. I resztę to może być to, co kto lubi.
3: Mięta na przykład.
2: Winka. Lub jakichś innych owoców.
1: I teraz napisałeś do nas, ja zacytuję, nie dosyć, że nie posiada bakterii mlekowych, jeżeli ktoś nie toleruje laktozy, to świetnie gasi pragnienie, jest zbawienne dla flory bakteryjnej w jelitach. I to tak w upały to codziennie pijesz?
2: No nie codziennie, ale często.
3: Przypomniał mi się Tarator.
1: Kto?
3: To taki chłodnik bułgarski.
1: A.
3: No właśnie, też na nabiale. Warto poszukać przepisu, ale oczywiście Ayran robimy sami w domu. Spróbujcie, drodzy słuchacze, bo to jest fajna rzecz. Dziękujemy ci, Janku, za ten przepis. Super sprawa.
2: Życzę zdrowia wszystkim.
3: Dziękujemy. Tak jest, dla ciebie mamy ręcznik.
2: I ochłody upalne.
3: I ochłody jak najbardziej, a taki Ayran prosto z lodówki. Ach, jak ochłodzi. Jak nic. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower.

0: 25 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje. Mamy już ranking takich najciekawszych kierunków, znaczy najbardziej oblężonych kierunków na studia.
1: A, na studia, a ja o wakacjach, myślałem, że mi gdzieś wyślesz na jakąś wyspę albo gdzieś.
0: Nie, na wyspę to potem, jak zarobisz dużo pieniędzy, to możesz sobie
1: na
0: wyspę
1: jechać. No to prawda, najpierw trzeba studia skończyć, potem, się wyedukować i znaleźć dobrą pracę.
0: Psychologia, prawo i medycyna nadal w ścisłej czołówce, ale coraz więcej technologicznych takich kierunków nowych. Space Engineering na przykład się pojawił. Technologia przyciąga w 2026. No to trzeba mieć łeb jak sklep, ale potem to już rzeczywiście można liczyć na dobre kontrakty, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.
1: No. A to teraz jest afera z tymi lekarzami, którzy nie zarabiają jakieś kokosy. Niektórzy oczywiście. I nawet był taki pomysł politycy. Niektórzy nieśmiało mówią, albo śmiało bardzo, że jak ktoś się wyedukował w Polsce, to niech pracuje w Polsce, a nie wyjeżdża za granicę.
0: To też prawda. No, myśmy wychowali, to my chcemy skorzystać.
1: No, tak? Ale to tak, nie można kogoś zatrzymać.
0: Tak,
1: no. Jak to zrobić? No w każdym razie psychologia, prawo i medycyna, myślę, że to cały czas przed sobą zawody są przyszłości. A gdzie marketing i zarządzanie jakieś?
0: No panie.
1: Już nie?
0: Panie, zarządzanie. Trzeba mieć czym zarządzać.
1: A, no tak. Turystyka i hotelarstwo.
0: A to też.
1: No bo to mi się połączyło z tym, że kierunek mi chciałeś jakiś tutaj...
0: A jak ktoś już w ogóle nie ma pomysłu, to zawsze można zostać kucharzem. Za chwilę Lubega, Mambo number 5. 27 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która nastaje. Mambo number 5.

0: Mambo number 5, a ja doliczyłem się, że już 6 wiadomości dzisiaj.
1: No dobrze,
0: za chwilę, bo od 6 zaczynamy co pół godziny, więc po raz 6 przychodzą Justyna i Michał. Za chwilę przedstawią najważniejsze informacje.
1: Proszę posłuchać.

0: Radio Plus.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od akcji strażaków w Strzelinie na Dolnym Śląsku.
1: O poranku zapaliła się tam wiata śmietnikowa. Pożar szybko się rozprzestrzenił.
2: Objął też elewację bloku mieszkalnego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kolejne 3 zostały ranne.
2: Zaczynamy teraz w wiadomościach kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
1: W nocy celem Rosjan była m.in. Odessa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.
2: Jak wynika z ostatniego raportu ONZ-u, czerwiec był na Ukrainie najtragiczniejszym miesiącem od ponad 4 lat.
1: W rosyjskich atakach zginęło 293 cywilów, a prawie 2000 zostało rannych.
2: Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do amerykańskiej ICE.
1: To w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił o informację, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości przebywa w USA.
1: W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry.
2: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Ponad 77% Polaków za ograniczeniem zarobków lekarzy.
2: Tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
1: Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A teraz trochę potańczymy. Tina Turner przed nami, za 26 minut będzie 9.
2: A potem Silent Circle, Touch in the
1: Czyli
2: Night.
1: Czyli pomilczymy wtedy?
2: Uff, kto wie. Ja tam języka za zębami trzymać nie będę.
1: Nie, my na pewno w czasie piosenek nie będziemy się odzywać, zostawiamy wam przeboje z notą nostalgii.
2: Ale ponucić tutaj gdzieś można sobie na boczku i u was, i u nas. Pewnie jakaś melodia nam się uda ją pochwycić. Za chwilę na antenie Radia Plus w dalszym ciągu przeboje z notą nostalgii.

0: My się ekscytujemy piłką nożną, bo mundial.
1: Wy się. No dobrze.
0: A
1: no
0: tymczasem w środku mundiala, czy nie w środku, tylko w decydujących już momentach, okazuje się, że jest konkurencja, inna piłkarska impreza. Otóż Robert Lewandowski pierwszy trening odbył. Ja widziałem ten trening.
1: Chicago Fire.
0: Ja widziałem ten trening. On tam podruchtał sobie gdzieś tam z kolegami, sobie coś kopnęli piłkę i zszedł od razu.
1: Zachowuje na najważniejsze
0: być
1: momenty.
0: Być może tam taki upał jest.
1: Taki młodzień. No dobra.
0: Ja wiem, dlaczego to się Chicago Fire nazywa. Znaczy, wiem, dlaczego w środku tego treningu włączyły się te nawadniacze i zdraszacze boiska. Jak jest fire, to trzeba gasić ogień. Mamy nadzieję, że Lewy będzie tam z ogniem, jeszcze wróci i naszej reprezentacji coś tam trochę pomoże. Na razie małżonka boi się przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
1: Niech się nie boi. Nie
0: on wygląda, jakby był szczęśliwy i zrelaksowany, że na inny kontynent się przenosi, ale chociaż on sam powiedział, że odpowie na pytania dotyczące reprezentacji, ale najpierw musi się zaaklimatyzować, musi to wszystko tu ogarnąć i zobaczyć, jak się mieszka na innym kontynencie.
1: Najpierw truchtał, no bo się aklimatyzuje.
0: A, rozumiem.
1: No dobrze, za chwilę Fancy Flames of Love na antenie Radia Plus i znowu ten ogień, a potem podcast Suflera i ratujmy, co się da.

0: jakie wspomnienia na naszym profilu facebookowym. Ja co napisał, pamiętam bardzo dobrze te butelki z kapslami na nabiał. W moim domu na parterze wynajmowaliśmy pomieszczenia pod sklep GS, który prowadziła moja mama. Stukot butelek, dostawy od 6 rano, pamiętam do dzisiaj, nie pospało się. Ale ze smakiem i jakością produktów w środku butelek to już było różnie, a to inna historia.
1: Dokładnie tak. No to dziękujemy za te wspomnienia miłe jakże i sięgnijmy po nabiał na ochłodę w cieplejsze dni. To jest coś, czego nam potrzeba. A my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia jutro miłej środy, ale oczywiście z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus.
1: Maciej Eś z zarzutami to po zatrzymaniach w związku z Polską Fundacją Narodową.
2: O poranku seria tragicznych wypadków na polskich drogach. W Wielkopolsce zginęły dwie osoby.
1: Lewy w nowym klubie, a co z grą w reprezentacji? Polski napastnik jeszcze nie zdecydował. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy.
2: Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u.
2: Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność, ma zakaz opuszczania kraju.
1: Teraz pilne informacje z dróg i tragiczny wypadek w Wielkopolsce.
2: Na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo, zginęły dwie osoby.
3: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
2: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
1: Na miejscu pracują służby, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
2: Spore problemy także po wypadku na A4 na Podkarpaciu, to na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem.
1: Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka, w sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka.
2: Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana, korek ma ponad 5 km.
1: Ogień nie sięgał drugiego piętra, ponad 20 osób ewakuowano.
2: Wracamy do pożaru w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
4: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
2: Mówił Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie.
1: Ogień ugaszono, nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach.
2: Wystawił 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych.
1: Zachodniopomorski sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych.
2: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny i niewłaściwego postępowania z żywnością.
5: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
2: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka szczecińskiego sanepidu.
1: Kiedy zauważymy coś niepokojącego, możemy to zgłaszać w aplikacji mObywatel lub przez portal eSanepid.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Jest nowy klub, ale w sprawie kadry brak jasnej deklaracji.
1: Nie podjąłem decyzji o dalszej grze w reprezentacji Polski, mówił Robert Lewandowski podczas pierwszej konferencji prasowej Chicago Fire.
2: Przyszłość lewego w drużynie narodowej stanęła pod znakiem zapytania po braku awansu biało-czerwonych na mundial.
6: Na dziś jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus tam, to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia, grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają.
1: Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na koniec września.
2: Wtedy Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Kingston Town i UB40 na początek.

10CC i Dreadjack Holiday w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9. Teraz na zegarze 15 dzień lipca w kalendarzu. A 15 dzień lipca w kalendarzu świąt nietypowych to na przykład dzień bez telefonu komórkowego. No, byłoby dobrze, gdyby nam się taki dzień udało spełnić, choć telefon będzie Wam potrzebny, jeżeli macie ochotę odgadywać zagadkę, co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa. A więc pierwsza podpowiedź już za chwilę.

Dobra, Mori Szer w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Ale na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie 3 podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać 1-2 zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj ważne, że nie ma tutaj zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli kilka będzie tak samo ciekawych tych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, czyli doskonale wam znany, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z 2 słów, a podpowiedź brzmi tak. Angielska legenda. Przypominam, 2 słowa w haśle. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Animals House of the Rising Sun w Radiu Plus.

Queen i Michael Jackson w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Nowość na ekranie, koniec legendy. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale już po 10. Przypominam tę przed momentem. Nowość na ekranie, koniec legendy.

0: Radio Plus.
1: Na początek raport NIK po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Inflacja spadła o 0,5% miesiąc do miesiąca. Trener Francuzów tłumaczy porażkę z Hiszpanami w półfinale mundialu. Jest 10. Marcin Bartnik. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielania świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy personelu.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Postępowanie wszczęto po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Mochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysiak. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest m.in. we Wrocławiu. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już niemal 60 razy.
3: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
1: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
4: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
1: Wyliczał Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz w pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Są oficjalne dane GUS-u o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hiszpania w euforii, a Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego w półfinale wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Selekcjoner trójkolorowych przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównywali Hiszpanom, ale oberwało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie, nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? Mówił Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, ten w sobotę, a dziś drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Culture Club na początek tej godziny.

Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Trochę jak Janosik, ale zamiast Tatr mamy Las Sherwood. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać parę słów, kilka zdań, jedno, z czym to hasło wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a ja mam odkrycie. Właściwie Paweł na przykład odgadł zagadkę, co mi w duszy gra, i to jest hasło oczywiście Robin Hood. I najważniejsze było to, co z tym Robin Hoodem, z filmem, serialem, książką wam się kojarzy. No i u Pawła to jest dzieciństwo i serial. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Godzina, niedziela, godzina 14, tak? I serial, wspólne oglądanie.
1: Tak mi się wydaje, że to była chyba 14 w niedzielę. Robin Sherwood, najpierw z Robin Hoodem, takim brunetem, czyli Michaelem Predem, a później z takim blondynem, czyli Jasonem Connerym, synem zresztą nieodżałowanego Shona Connerego. No i do tego jeszcze niezapomniana ścieżka dźwiękowa, zresztą płyta mam do dziś gdzieś tam na półce, zespołu Klanat. No coś fantastycznego po prostu.
0: Tak, to jest ta muzyka, która się mocno kojarzy, Romy the Hooded Man. Chyba gdzieś tam w głowie teraz każdemu z nas się pojawiło. Ja za chwileczkę zagram inną piosenkę z innego Robin Hooda. Przyznam, że w dzieciństwie też, znaczy może już nie było to w dzieciństwie, ale był jeszcze taki film, parodia Robin Hood i faceci w rajtuzach. Tak. I pamiętam, że to mnie strasznie kiedyś bawiło, dzisiaj już niekoniecznie. No ale tak, ten Robin Hood nowy w kinach, więc miałeś okazję, żeby zobaczyć koniec legendy. Tutaj Robin Hood jako Robin Hood Hugh Jackman.
1: Jeszcze nie, szczerze mówiąc.
0: Przyznam, że też mnie troszeczkę przeraża ponad 2 godziny filmu, ale może jeszcze zdążę, zanim zdejmą z afisza. Prezent mam dla ciebie. To jest torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak jest, oczywiście. Bardzo dziękuję za prezent. Pozdrawiam oczywiście ciebie, Agnieszko, czyli dzięki prowadzącą. Moje koleżanki z pracy, jak zawsze, czyli Monika, Kasia i Patrycja, oraz wszystkich słuchaczy Radia Plus, jak najbardziej pozdrawiam.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i oby środa szybko minęła, bo potem to już tylko czwartek, piątek i wizja wolnego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Robin Hood, a właściwie nie Robin Hood, bo teraz Bryan Adams i I Do It For You. Oczywiście z filmu o Robin Hoodzie.

Super w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii i latem ta piosenka zupełnie inaczej brzmi niż na przykład zimą. Zupełnie inne obrazy nam się pojawiają w głowie, gdy jej słuchamy. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Classic Snuvo w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Zapowiedział w internecie, że zamorduje dzieci w przedszkolu. Poznańska policja zatrzymała 29-latka. Prokuratura zdradza szczegóły w sprawie zarzutów dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu. Jest 11. Marcin Bartnik groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli w Poznaniu. Został szybko namierzony, trafił na 3 miesiące do aresztu. 29-latek zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiadał, że do zbrodni użyje maczety.
2: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozić może do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. A przypomnijmy, 2 lata temu w Poznaniu doszło do ataku nożownika na przedszkolaki, które razem z opiekunkami wracały z wycieczki. 71-latek ranił wtedy jednego z 5-latków. Chłopiec mimo udzielonej pomocy zmarł. Nożownik został uznany za niepoczytalnego i trafił do szpitala psychiatrycznego. Zarzuty z finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
3: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
1: Śledztwo dotyczy około 8,5 miliona złotych strat Polskiej Fundacji Narodowej. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczynę groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiego. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem i potrąciła 2 osoby.
4: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Relacjonował Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji, kierująca była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 63 razy na dobę, tak często sprawdzamy ekran naszego telefonu. Używamy go do kontaktu z najbliższymi, załatwiania codziennych spraw, a także do relaksu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
5: Nie tylko jest to dla nas telefon, ale tak naprawdę łącznik ze światem. Jak nie sprawdzić wiadomości, jak nie zrobić komuś zdjęcia. Nie ma mowy, nie obchodzę.
6: Jest to komunikacja, bez której ciężko czasem żyć i funkcjonować. Niektórzy jak się uzależnią, to potrafią godzinami spędzać w telefonie. No jest to taki zabieracz czasu.
1: Jak wynika z badań, ponad 76% Polaków korzysta ze smartfona. Największy odsetek osób jest w grupie wiekowej od 13 do 15 lat. Na całym świecie jest ponad 6 miliardów telefonów komórkowych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Albano i Romina Power na początek, a w kolejce między innymi Kombi.

Mamas and the Papas i California Dreamin w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa i trochę można było się rozmarzyć o tej Kalifornii. Na zegarze teraz 19 minut po 11 i pora idealna, żeby być może zacząć szykować drugą kawę albo herbatę, a do tej kawy coś słodkiego i o tym słodkim, bardzo docenionym na świecie, za chwilę opowiem.

Ultravox w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. Czy druga kawa albo herbata już jest gdzieś w przygotowaniu albo w myślach się pojawiła? A do tej kawy lub herbaty coś słodkiego, takie małe co nieco. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów słodyczy z Polski, a przede wszystkim ciast, które pieczemy, bo jest kolejny ranking najlepszych ciast na świecie. Wśród 95 wypieków z całego świata jedno nasze znalazło się na drugim miejscu. Na pierwszym i drugim miejscu są ciasta z jabłkami. I to pierwsze najlepsze według użytkowników portalu Taste Atlas. Przypomnę, że to jest taki portal, który zajmuje się tylko jedzeniem z całego świata i prowadzi także rankingi, które decydują o wyborze na przykład najlepszego sernika, bo ciasta serowego i tutaj też jesteśmy wysoko, albo też tych niezbyt przyjemnych, czyli najobrzydliwszych dań i tam nasza czernina albo flaki też zajmują dosyć wysokie miejsce, więc nie zawsze się z tymi opiniami zgadzamy, a głosują tutaj internauci, czyli ci, którzy próbowali, którzy jedli prawdopodobnie, no albo ci, którym po prostu zależy na tym, żeby dana potrawa była bardzo wysoko w tym rankingu. Tak to trochę wygląda, jednak albo się zmobilizowaliśmy, albo nasz jabłecznik, nasza szarlotka właściwie tutaj bardzo dużo serc zdobyła. I tak, jeżeli chodzi o ten ranking, to na pierwszym miejscu apple tart czy z Holandii, czyli tarta szarlotka właściwie tradycyjna holenderska, a na drugim miejscu szarlotka z Polski. I tutaj, jeżeli myślimy o tej szarlotce z Polski, to nie mamy jednego przepisu, bo właściwie ile rodzin, tyle rodzinnych przepisów właśnie, a do tego jeszcze takie typowe szarlotki, które gdzieś tam pojawiają się i w sklepach, i w kawiarniach, i w piekarniach. No jest tych potraw, właściwie nie potraw, ale deserów jabłkowych, szarlotkowych, jabłecznikowych, mnóstwo w naszych przepisach rodzinnych przede wszystkim, ale też szarlotka to jest takie ciasto, które kojarzy nam się głównie z jesienią, więc przypuszczam, że do takiej szarlotki jeszcze wrócimy. Kiedyś zresztą wybieraliśmy najlepszą szarlotkę w Radiu Plus wśród słuchaczy. No i chyba pani Teresy szarlotka, nie pamiętam już dokładnie, zwyciężyła w tym naszym takim rankingu. Podsyłaliście przepisy i to była szarlotka, której zamiast masła był smalec i ona była taka niesamowicie krucha i rozpływająca się w ustach, więc jest to też jakiś pomysł. Nie wiem, czy papierówki już się na przykład pojawiły, bo taka szarlotka z papierówkami też mogłaby być ciekawa. A jeżeli zamykamy jeszcze temat tych 95 ciast najlepszych na świecie, to podium zamyka amerykańskie ciasto z orzeszkami ziemnymi. Tina Turner, Look Me in the Heart, teraz w Radio Plus.

Przed nami długie wakacyjne wieczory z gitarą przy ognisku. Bawcie się śpiewająco. Maryla Radowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

Rozmowa przez ocean i Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o rozmowy przez ocean, to teraz będą prowadzone z Robertem Lewandowskim. Na zegarze 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Gypsy.

0: Radio Plus.
1: Trwa sprzątanie po nawałnicy we Wrocławiu. Wojewoda podsumowuje działania. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w sprawie korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. LO w Radomiu przebuduje wnętrza dla Dominika, który stracił nogi i rękę w wypadku kolejowym.

0: Jest 12. Marcin Bartnik. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy. Wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. W jednym z przedszkoli strażacy musieli wypompować około 30 cm wody. Na szczęście sytuacja nie zagrażała dzieciom i nie było potrzebnej ewakuacji.
1: Większe opady deszczu w województwie dolnośląskim odnotowano w Obornikach Śląskich, gdzie spadło około 80 mm deszczu. 23 z 34 obozów harcerskich zostały prewencyjnie ewakuowane przez organizatorów. Najważniejsza informacja: w wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
0: Mówił Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego. Przypomnijmy, cała południowa Polska jest w alertach IMGW z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Prezydent przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Odbyło się ono w Warszawie w Pałacu Prezydenckim 9 lipca. Chodzi o czas, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem placówki. Na razie prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Wystąpiła też do muzeum o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień dziennikarzy, że Karol Nawrocki jako dyrektor przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe, mimo że mieszkał około 5 km od muzeum. Miał też nie płacić za ten pobyt. W czasie kampanii wyborczej tłumaczył, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u, zapewnia Rafał Trzaskowski. Opublikowany dziś dokument dotyczy nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP.
2: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
0: Podkreślał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysiak. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Groźny incydent na torach pod Krakowem. Pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował sygnał stój na semaforze. Mogło dojść do zderzenia ze składem Intercity relacji Zakopane-Gdynia.
3: Każdy incydent jest badany przez komisję. Teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
0: Powiedział nam Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. W porę zadziałały procedury awaryjne, a składy zatrzymały się w niewielkiej odległości od siebie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza, wszystko po to, aby Dominik Hołuj mógł wrócić do szkolnej ławki. Chłopak został ciężko ranny w wypadku kolejowym, gdy pomagał matce z dzieckiem w wózku. Anna Badowska.
5: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
0: Tematem zajęła się Anna Badowska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Środowy dzień dobry, Marek Sierocki
2: i Jan Pasterski. Witamy, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. The Power of Love to muzyczna wizytówka Jennifer Rush, jedna z najpiękniejszych ballad połowy lat 80. ubiegłego wieku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i łączymy się telefonicznie z dzisiejszą jubilatką. Halo, halo, przy naszym telefonie Marlena Drozdowska. Witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo, witam was serdecznie. Witam słuchaczy wszystkich Radia Plus. Fajnie. Bardzo mi miło 4. W ogóle, że się...
2: No. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: Hej. Chłopaki, świetnie, chłopaki, dziękuję bardzo, że w ogóle pamiętacie o mnie i bardzo, bardzo to naprawdę miłe, bo dzisiaj coś mnie wzięło na takie wspomnienia i sobie pomyślałam, że niesamowite to, że w ogóle tak szybko lata lecą.
1: Niestety, szybko lecą. A jak dobrze wstać, skoro świt w dzień urodzin?
3: Tak, by było super. Jak dobrze wstać, skoro świt jest zawsze aktualny. Już nie wspomnę o tym szalejącym ciągle 35 lat mydełku. No, ale to jest dla mnie niesamowicie miłe, że w ogóle, że to tak właśnie się wszystko odbywa i ciągle, że się człowiekowi jeszcze, kochani, jeszcze chce.
1: Droga Marleno, kilka utworów, które zaśpiewałaś, między innymi wspomniany utwór jak Radość o poranku, czyli Jak dobrze wstać, Mydełko Fa, no i jeszcze... Bajadera, dobrze mówię?
3: Bajadera plaża. Od Bajadery plaży wszystko się zaczęło.
1: No właśnie.
3: Z Andrzejem Kurzyńskim i powrót na po prostu z powrotem na polski rynek. No tak. To było niesamowite, ta Bajadera.
1: No, ale my zagramy dzisiaj utwór, który, no tak jak wspomniałaś, od 35 lat wciąż bawi nas w wakacje na rozmaitych imprezach weselno-rodzinno-tanecznych. Ta piosenka, jak się pojawia, to wszyscy są na parkiecie i znają słowa.
3: Ale to miłe, to bardzo miłe, że po prostu pamiętacie i widzę, że rzeczywiście to sławetne mydełko, no ciągle bawi ludzi, ja ciągle je śpiewam. Jest to jakieś takie, no niemalże element w muzyce, no bo się nie mogę nadziwić.
1: No zgadza się, takie właśnie piosenki, które przychodzą do historii, to lata płyną, a one wciąż są popularne.
3: Tak.
1: Bardzo ci dziękujemy za te piosenki, które wylansowałeś. No i życzymy ci dużo zdrowia przede wszystkim i dużo sił do koncertowania.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję wam bardzo, kochani, wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo mi jest naprawdę miło, że pamiętaliście. To bardzo takie dla mnie nawet wzruszające, powiedziałam. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, no i niech to mydełko hula.
2: Do usłyszenia.
1: No i właśnie, mydełko.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Mydełko już hula na naszej antenie.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To był Richard Marx i Right Here Waiting. Drogi Janku, bardzo cię proszę, abyś wyjął płytę z przebojami dyskotekowymi końca lat 70. ubiegłego wieku. Tam po lewej stronie trzecia płyta.
1: Już mam.
0: Już masz. I na tym krążku międzynarodowa formacja Voyage. Głównie to byli muzycy francuscy, ale też wokalistka, która pochodziła z Anglii. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku ich utwory w dyskotekach robiły furorę. Świetnie nagrane, fantastycznie brzmiące. Oto ten ich najsłynniejszy suwenir z dyskotekowo, już tak w klimacie tego, co będę grał tuż po godzinie 20.

0: To była taneczna wersja przeboju Go West w oryginale Grupa Village People. My słuchaliśmy duetu Pet Shop Boys.
1: A teraz będzie kolejny duet, z tym, że po polsku. Wspaniałe spasowanie głosów Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Chris Ria, jeden z jego niezapomnianych przebojów. The Blue Cafe, zaproszenie na dziś wieczór o 20:00. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. A dzisiejszą pocztę powoli już kończymy.
1: Tak, piękną balladę Elvisa Presleya, bo on nie tylko rock'n'rollowo, ale też tak właśnie uwodzicielsko. Can't Help Falling in Love. Bardzo dziękujemy. Marek Sierowski
0: i Janek Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszycie się tuż po 20:00.

0: Radio Plus.
1: Czy Przemysław Czarnek nie będzie już kandydatem PiS-u na premiera? Chodzi o jego wypowiedzi na temat Ukrainy. Intensywne opady groźne dla kierowców w dużej części kraju. W sobotę rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.

0: Jest 13. Marcin Bartnik. Duże napięcie w PiS-ie po wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Za chwilę prezes PiS-u ma też wygłosić oświadczenie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocje tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
2: Ja myślę, że to nie chodzi o jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
1: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
0: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujące ekspresową siódemką na odcinku Kraków-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują również na S8C Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Rzeszów. Przed południem oberwanie chmury zaliczył Racibórz na Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale do tej pory ratownicy interweniowali ponad 150 razy, powiedział nam Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
3: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
0: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy. Ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami i nawałnicami obowiązują w 10 województwach. I jeszcze wypadek na autostradzie A1 w Łaziskach. Kierująca osobówką z niewiadomych powodów wjechała w tył stojącego na pasie awaryjnym pojazdu ciężarowego. Oba pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Wyznaczono objazd przez węzeł Gorzyce. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Stan dziecka przywiezionego do łódzkiego szpitala Matki Polki jest stabilny. Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej odebrał już trójkę dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
4: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
5: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży, kiedy rozwijają się organy wewnętrzne.
4: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę.
5: Nie była to jednostkowa historia. I też na pewno trzeba informować o tym, żeby nie było przyzwolenia takiego społecznego.
4: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
0: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz Grunwald. W sobotę odbędzie się tu rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od dziś wszyscy zainteresowani kulturą średniowiecza mogą brać już udział w bezpłatnych imprezach poprzedzających to wydarzenie.
7: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreślał Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, a inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15.00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w głośnikach już teraz Beata Kozidrak w Radio Plus i Rzeka Marzeń. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio

0: Zawsze przyjemnie się tego słucha. Eric Carmen, All By Myself. Taki moment, żeby się zrelaksować. Po prostu dosłownie 22 minuty po godzinie 13. Połowa lipca, bo dzisiaj 15. I proszę bardzo, mamy dzień bez telefonu komórkowego. No to trudna sprawa. W dzisiejszych czasach radzić sobie tak zupełnie bez komórki. Ale można próbować się ograniczać, prawda? Czyli nie zaglądać na te wszystkie social media. Zadzwonić dopiero wtedy, jak będzie taka potrzeba. Radio Plus.
1: Let's go, girls.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

miło było wybrać się do Memphis. Taki muzyczny hołd Alan Miles wobec Elvisa Presleya. Black Velvet to za nami. A teraz przenosimy się do słonecznej Italii. No, to piosenka o prawdziwym Włochu. Toto Cotugno.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Radio Plus.
1: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje własną reformę systemu ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Arabscy turyści wrócili do Zakopanego. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. Związkowcy skarżą się również, że resort nie prowadzi z nimi dialogu.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówi Grażyna Cebula-Kubat z OZZL-u. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkiem od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu.

0: pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
1: Dodawał onkolog Filip Pierelejewski z OZZL-u. Jutro w Warszawie odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS-u ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu.
2: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
1: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej. Wrze w grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy i dały zarządowi 7 dni na spełnienie swoich postulatów. Domagają się m.in. podwyżki pensji o 1500 zł netto oraz wypłaty zaległych nagród. Związkowcy podkreślają, że od 3 lat ponoszą koszty ratowania firmy, a zamiast dialogu spotykają się z brakiem reakcji.
3: Banki potrzebują sprawnie działającej fabryki, a nie bankrutującej ruiny. Bez załogi ten zakład i tak stanie, bo z powodu głodowych pensji fachowcy uciekają do innych branż. A prawdziwym ratunkiem dla tej spółki jest inwestycja w ludzi, a nie kolejne drogie firmy doradcze.
1: Powiedział nam Dominik Gieracki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych w Tarnowie. Związkowcy zapowiadają, że jeśli rozmowy nie przyniosą efektów, rozważają m.in. możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnych.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego, choć wiosną wydawało się, że górale nie mają na co liczyć. Nie jest to jednak najazd jak w latach poprzednich, studiuje emocje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
6: Na pewno mniej niż w poprzednich latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
7: Mnie ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, no, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, no, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. W poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem.

Uptown Girl to Billy Joel oczywiście w Radio Plus, 23 minuty po 14. No i ciepło się zrobiło i upalnie nawet jutro będzie. Niestety również burzowo w wielu miejscach Polski. No, musimy na siebie uważać. Natomiast mam nadzieję, że pogoda jeszcze nam dopisze. Taka akurat do letniego wypoczynku. I celując w to okienko pogodowe, mam dla Was ręcznik plażowy, który na pewno się w tym sezonie komuś przyda. Dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141.

0: Taneczne rytmy Paula Abduli Straight Up w Radio Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się do Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, napisałeś, że dawno nie byliście na żadnym urlopie, ale w tym roku nad Bałtyk się udajecie.
1: Tak, udało się, od 3 lat nigdy się nie wyjeżdżało, ze względu na opiekę nad starszą osobą, a w tym roku możliwości są, także więc jedziemy, wybieramy się.
0: Cieszę się w takim razie.
1: Jeszcze miesiąc.
0: A, okej. Okay. Kiedy termin? W sierpniu, rozumiem, tak?
1: Tak, tak, tak. Po połowie sierpnia.
0: Myślę, że może być pewniejsza pogoda niż w lipcu. Miejmy nadzieję, że będziecie mieli tak szansę, żeby trochę z tego Bałtyku pokorzystać, móc się pokąpać. A ja dorzucam ręcznik plażowy na tę okazję.
1: Super, bardzo dziękuję, naprawdę.
0: Bardzo również dziękuję i no, udanego wypoczynku życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Upały i burze jeszcze do wieczora. Powiemy też o skutkach nawałnicy w Raciborzu. Antyukraińskie banery pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwie osoby. Kamizelki nożoodporne w karetkach. Sprawdzamy, jak działają. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W centrum, na południu i na zachodzie upał, a do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Raciborzu trwa teraz sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
2: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podtopień.
1: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora. Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To dwaj Polacy w wieku 29 i 49 lat.
3: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
1: Mówił

0: Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ułatwienia w szkole Dominika Hołuja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Bierwieckiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
1: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
0: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 takich kamizelek.
3: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to 2 kamizelki.
4: Mamy na sobie taką kamizelkę.
3: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
4: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
3: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
0: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Taneczny klasyk na dobry początek. 15:00 już teraz w Radio Plus Abba. Dancing Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski.

takie wolniejsze numery do przytulania się też oczywiście będą dzisiaj wieczorem od 20 do 22, bo to prywatka, taka wersja wakacyjna. Poniedziałek aż do czwartku, właśnie w takich godzinach gramy dla was weekendowo, jeszcze dłużej do północy. No oczywiście za miksowanie tych piosenek odpowiedzialny jest Marek Sierocki, także na pewno będzie przebojowo.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

No, ale w koło jest wesoło, tak zwłaszcza jeżeli ktoś akurat ma urlop albo do tego urlopu się zbliża, to humor się jakoś tak zaczyna poprawiać z automatu.

Bardzo dyskotekowo. Rod Stewart to na koniec naszego środowego spotkania. Dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro, zaraz po 12:00.

0: Radio Plus. Kolejne rosyjskie prowokacje nad Bałtykiem. NATO przechwyciło myśliwce. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Rozpoczyna się spotkanie. W Łodzi przyszły na świat. Czworaczki urodziły się w szpitalu Matki Polki. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natowskie myśliwce ponownie przechwyciły rosyjskie samoloty wielozadaniowe nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony narodowej, rosyjskie samoloty obserwowały dzisiaj ćwiczenia systemów naszej obrony powietrznej. Polska poderwała swoje maszyny, a rosyjskie zostały odeskortowane przez samoloty ze Szwecji. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii. Wcześniej wypowiedzi Czarnka na temat Ukrainy skrytykował Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że prezes PiS musiał zabrać głos w tej sprawie.
1: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Jednak Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc Ukrainie jest bezwzględnie potrzebna. Cudzoziemcy nielegalnie przebywali i pracowali w Polsce. Straż Graniczna z Częstochowy, Sosnowca i Rudy Śląskiej skontrolowała 3 firmy. 57 z 92 obcokrajowców nie miało pozwolenia na pracę, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Straż Graniczna kieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Grozi nawet 50 tysięcy złotych grzywny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które

0: przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
1: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
2: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśleć, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
1: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
3: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
1: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: W szpitalu Matki Polki w Łodzi taki poród zdarza się raz na 10 lat.

0: Radio Plus.
1: NATO poderwało myśliwce, to kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Chciał zabić dzieci, jest areszt dla mężczyzny z Poznania. Hiszpania czeka na rywala w finale mundialu. Dziś mecz Anglia-Argentyna. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przechwycono dwa rosyjskie samoloty z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Michał Skolimowski.
2: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. 3 miesiące aresztu dla 29-latka z Poznania. Mężczyzna w internecie groził, że zabije przedszkolaki. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
3: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
4: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
3: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Grupa Azoty odpowiada na spór zbiorowy związków zawodowych. W oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów.
5: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
1: Przekonywała Joanna Cendrowska z biura prasowego Grupy Azoty. Związkowcy domagają się podwyżek i rzeczywistego dialogu z pracownikami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie piłkarski hit, pełen podtekstów. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
6: To rewanż za Mistrzostwa Świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
1: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
6: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
1: W finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej na rywala czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Mecz

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Szereg nieprawidłowości w szpitalu południowym są wyniki kontroli. Dziecko urodziło się z alkoholem we krwi. To historia spod Łodzi. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia zmian w ochronie zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z alkoholem we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
4: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
1: Kobiecie sąd już wcześniej odebrał trójkę dzieci, grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, tak wynika z najnowszego badania chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy im swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać, mówi Iwona Pruszyńska z NASK.
5: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
1: Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 80 80.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X odwołało się od schizmy i ekskomuniki nałożonej przez Watykan. Wszystko po tym, jak wyświęcili kolejnych biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Napięta sytuacja między Stolicą Apostolską a Bractwem trwa od lat. Czy jest jeszcze szansa na dialog? Sprawdzała Aneta Paszko.
6: Publicysta katolicki Paweł Chmielewski przypomina, że poprzedni dialog za czasów papieża Franciszka trwał 13 lat bez skutku. Rękę wyciągał także papież Benedykt XVI.
7: Jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii, jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na Stolicy Apostolskiej są już trochę inne rządy.
6: W ocenie Chmielewskiego dialogu nie ma i nie będzie, dopóki obie strony okopują się na swoich pozycjach. Aneta Paszko, Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Koniec stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To decyzja kierownictwa partii. Czy będzie reforma ochrony zdrowia? Jutro kolejne spotkania z lekarzami. Argentyna kontra Anglia. Za 2 godziny półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Dziesięć i pół minuty po godzinie 19:00. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
2: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus, czy Po pierwsze Polska.
1: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek, wskazując stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości z nich nie zrezygnują, mogą zostać wykluczeni z partii. Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia. Natychmiast swoje rozwiązał jednak Jacek Sasin. Jutro kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu, a nie kolejnych doraźnych działań. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
3: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
4: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
3: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Połowa lipca to pierwszy szczyt pielgrzymowania na Jasną Górę. Najwięcej pątników pojawia się dziś na odpuście Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
5: To jedna z najbardziej znanych uroczystości maryjnych, związana jest ze szkaplerzem. Dzięki pielgrzymom z archidiecezji przemyskiej, w pewien sposób z Janem Pawłem II, mówi ojciec Marcin Ciechanowski z biura prasowego Jasnej Góry.
6: Pielgrzymi niosą szkaplerz, który on nosił na sobie, a który to Jan Paweł II podarował arcybiskupowi Michalikowi. Niosą w takiej szkatułce, taki relikwiarzu w zasadzie drewnianym, z szybką widać ten szkaplerz i oni tutaj właśnie go wnoszą.
5: Według wstępnych danych w tym tygodniu na Jasnej Górze może pojawić się kilka tysięcy wiernych. Anna Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zwycięzca powalczy o złoto Mistrzostw Świata. Dziś drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kto ma większe szanse na zwycięstwo?
7: Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia. Niewykluczone, że będziemy świadkami wyrównanego meczu. Obie drużyny na tym mundialu jeszcze nie przegrały. Dlatego szef sportu w Super Expressie, Przemysław Ofiara, spodziewa się dobrego spotkania.
8: Jestem przekonany, zapadnie w pamięć kibicom na lata.
7: Tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych pojedynków Anglii z Argentyną. Wystarczy przypomnieć rękę Boga Maradony i jego rajd z mundialu w 86, czy czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 98 roku i rewanż Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się do odpadnięcia Argentyny z turnieju 4 lata później.
1: Początek dzisiejszego półfinału za niespełna już 2 godziny o 21:00.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Na początek Keith Marshall, Only Crying, potem Trio Imagination, Just an Illusion, a także grupa Johnny Hate Jazz i Turn Back the Clock.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe 35 minut to polskie przeboje. Na początek Bajm, ta sama chwila. Potem Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Grupa Manam, wyjątkowo zimny maj, a także grupa Kombi, Przytul mnie.

Za nami Lady Punk, a przed nami Demon, Ostatki na niebie, Papa Dance Nietykalni oraz Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz w piosence Szczęśliwego Nowego Jowa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Potem grupa Visage i Fade to Grey. Będzie też zespół Off w nagraniu Electrica Salsa.

niemiecka grupa Off, Elektryka Starsa, przed nami jeszcze Bandolero, Paris Latino, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass i Electric Light Orchestra w przeboju Don't Bring Me Down.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go grupa Chic utworem La Freak. Potem Donna Summer, Hot Stuff i Gibson Brothers w nagraniu Kuba.

To było trio Gibson Brothers, a przed nami kolejne trio, tym razem żeńskie, Richie Family, The Best Disco in Town. Będzie też grupa Bonnie M w nagraniu Sunny, a także Gilla w piosence The Heat Is On.

Chorwacki wokalista Sandy Martin swoim największym przebojem People from Ibiza zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.